Kako Fereza, Tin, Helpik, ni Gerard Fisher, vava vapari vapiri, mwalita vazana ha Namibia, kuvapala volleyball, ni kuyemelana ha Namibia, mwali papali za Youth Beach Volleyball World Champion, zene vezi mwa Cyprus, mine likalile kala 11, ni kuisa la 14 school 2012, Mi neva liva emeriva na Namibia mwalali na ze mashumi malalu kaze sile zi 36 ze nitingile mwali papali ze miskwata sana Namibia ne sifile lituso ki kampani ya Kia Motors ni Vinduku Consulting Engineers ni Hasta Machine Tools Zeva telezi liyevelezwa na saka chenu mwa programu ya simuloho ya Namibia kachenu.

0: zola pirekele zvisone lipina. Vazwire?
1: Ande vazwire.
0: Encha. Mofa moya. Mufamoya mfitse zviso amina.
1: Zviso yakaizwa kwanu kwa. Hau, mufamoya nidipa.

Kimanswane, Kimanswane, Vatalezi, Mwana Kwachole, NBC, Mwanya FM, Seven Minamwa, programo ya Kakwachi, programo ya Patazo za Mafezo za Vuveli, Mika Nakoni, Kinakomoka Mtalvanga, Kuitutamo, Ni Mika Mtalvaltono, Vaikunaranga Vocha, ya $50 million kuzuela kuva Shaka Supermarket, Ni kuzuela Matropo ya Katmamro. Milkone kubamo vatelezi mwa programu ya Kakwachi. Ine mwana konie. Misinaka mtalu kalanga kapuzo ya SMS kuisa nakale ya 4:30. Mika 4:30. Kina komoka mtalu mememanga kulimkone kuba Nikolo ya kuliza. Kulukone kuitutalu mipuze puzo. Ine minamulfe likalavu kafo. Kika kwachi vatelezi.

Abrengi jonika sukera mangoma, mwa kapena kada dende evoma George. Kwa vile zako sasa pesa lungeba farm, watu zikimazwa mungaka.

Rangiza pri lusara mo mali patalazo za bla luza NBC ngwanyo fam. Abrangi kidi jasi ya featuring Adria Mo Dua.